0: kalendarzu mamy wtorek, 18 dzień sierpnia, na zegarach jest 6. W radiu gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. W niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 osób pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
2: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
3: Troje znałam.
4: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
5: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
2: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
6: Jaka tragedia się właśnie stała? Taki smutek jest.
7: To jest tragedia, po prostu. Po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
1: Usłyszał w siedliskach reporter Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych, 5 osób trafiło do szpitala. Do ponad 300 wzrosła liczba zatrzymanych migrantów, którzy w weekend próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Jakie są nowe ustalenia w tej sprawie? O tym nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Jak podają marokańskie media, służby miały zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
1: IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Synoptycy prognozują wzrosty stanów wody po intensywnych opadach i burzach. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Alert drugiego stopnia obowiązuje natomiast w części województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. na Łynie w rejonie Olsztyna. Ostrzeżenia będą obowiązywać najpóźniej do południa.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten wtorek i to, co widzimy niezmiennie już od kilku dni w tych prognozach, to, że mniej słońca, więcej chmur, nie tylko dziś, ale w kolejnych dniach, tak to może u nas w Toruniu wyglądać, do tego możliwe przelotne opady deszczu i temperatura dziś maksymalnie, uwaga, tylko do 20, może 21 stopni. Jest szansa, że w drugiej połowie tygodnia będzie nieco cieplej. Dzień dobry Państwu. Pierwsza dobra informacja na dziś jest taka, że mamy już wtorek. Jak ktoś przespał poniedziałek, to dobrze, to już za nami. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Witam i zapraszam. Wakacyjne rano i dobrze na tej fali. Do 9:00.

How Does It Feel w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej ciekawe zestawienie najbardziej obleganych, zwłaszcza przez turystów i zwłaszcza latem, miejsc w Europie. No to proszę bardzo, otwieramy tę listę albo od razu skupmy się na czołówce, bo być może w niektórych z tych miejsc jeszcze w tym roku byliście. Na samym szczycie tego zestawienia chorwacki Dubrownik. Uwaga, 36 turystów na jednego mieszkańca. To jest absolutny rekord. Kto był w Dubrowniku, ten wie, a do tego jeszcze wysoka temperatura latem dają się mocno we znaki. Ale nie tylko Dubrownik ma ten, jednak już tak to należy nazwać, problem. Podobny ścisk panuje też w Wenecji czy w mieście Rodos na wyspie o tej samej nazwie w Grecji. No ale uwaga, uwaga, gdyby ktoś myślał, że to tylko te najgorętsze zakątki Europy mają taki kłopot, to jest w błędzie, bo okazuje się, że Reykjavik, czyli stolica Islandii, ma podobnie. Tam przypada 16 turystów na każdego mieszkańca. Choć w przypadku Islandii to chyba nie aż tak źle. Razem raźniej, czasem trochę cieplej, a i może od wiatru inni ochronią.

Kylie Minogue w Radiu Gra On a Night Like This. Tutaj nocą też dużo będzie się działo, albo inaczej późnym wieczorem. Mówię o anielskiej plaży, bo wielkie święto siatkówki plażowej wraca do Torunia od 21 do 23 sierpnia, czyli od najbliższego piątku do niedzieli. Na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu odbędzie się to wyjątkowe siatkarskie wydarzenie. Głównym punktem trzydniowego eventu będzie trzygwiazdkowy turniej mężczyzn rozgrywany w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski Seniorów w siatkówce plażowej. Polecamy gorąco, bo tu dużo atrakcji, a sobotni program zakończy właśnie, a propos nocnych atrakcji, nocny turniej mixtów. Pierwsze spotkanie zostaną rozegrane o godzinie 22:00. Zatem nie zdziwcie się, bo jak któreś spotkanie będzie się trochę przedłużało, to w końcu w tle i tak będzie słychać chrapanie.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
8: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Hity pełne słońca w Radiu Gra. Tak wam gramy tego lata. I tego lata zapraszamy również do głosowania na portalu Gra FM na zielony ogródek toruńskiej starówki 2026. Przypominam i odsyłam pod adresem www.gra.fm. Możecie zagłosować jeszcze do 28 sierpnia na swojego faworyta, na swój ulubiony ogródek, w którym być może najprawdopodobniej spędzacie czas, no bo wtedy dopiero wiecie, że tam jest fajnie, że tam miło, że dobrze obsłużą. Jak ten ranking wygląda w tej chwili, faworyt do zwycięstwa ma 27% głosów, jak sobie zerkam. Miejsce drugie 25%, a więc bardzo blisko. www.gra.fm, tu głosujemy.

0: Happiness is so sad w Radiu Gra, to już za nami, a do 9 jeszcze trochę pogramy. Dawid Kwiatkowski i Kaja między innymi się tu pojawią. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
3: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Przed nami raczej pochmurny dzień w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia, a w najcieplejszym momencie ma być do 21 stopni. Parasole mogą się przydać, szczególnie rano i do południa. Z kolei po południu może pojawić się nieco silniejszy wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
1: To jest Radio Gra.

0: Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańcz w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O 9:00 kolejne informacje. Proszę tańcz. No pewnie, że zatańczymy. Zwłaszcza jak zajedziemy na stację paliw i zobaczymy te nowe ceny. Znowu troszeczkę niższe niż to było przez kilka ostatnich tygodni. Fajnie, chociaż niektórzy no nie kryją swojego niezadowolenia. Zwłaszcza ci, którzy mieli swoje wakacje na przykład w pierwszej połowie lipca. No bo rząd nazywa to teraz obniżką na powroty z wakacji. No sam gdybym wiedział, że tak tanio będzie pod koniec wakacji, to bym ten urlop przedłużył do końcówki sierpnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Trochę na przekór tej pogodzie, która dziś nie rozpieszcza. Ale spokojnie, poprawa pogody gdzieś tam na horyzoncie już widoczna. Być może nawet na weekend. O tym, jak ona będzie się prezentowała, ta pogoda dziś, tu i teraz. Więcej szczegółów za chwilę po kolejnym najnowszym raporcie. A ten oczywiście punktualnie o 9. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm.
13: Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu. Ulica Szosa Chełmińska 214.
14: Po reklamie.
0: Wtorek, 18 dzień sierpnia, jest 9 w Radiu Gra. Czas na kolejne najświeższe informacje w raporcie.
15: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rozpoczął się remont ważnego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Równinnej w Toruniu. Został on całkowicie zamknięty dla ruchu. Trzeba korzystać z tymczasowych objazdów wytyczonych przez Średnicówkę i Chrobrego. Prace potrwają 3 tygodnie, zakończą się 4 września, a jak dowiedzieli się nasi reporterzy, przejście dla pieszych jest w tym miejscu zachowane. Zmieniamy temat. Wkrótce rozpocznie się akcja Czysta Wisła. To jedna z największych inicjatyw ekologicznych w Polsce, obejmujących sprzątanie rzeki i jej dopływów na całej długości od Baraniej Góry po Bałtyk. Efektem działań jest usunięcie ponad 250 ton odpadów z dorzecza Wisły każdej edycji, a trzecia z nich ruszy już 1 września, także w naszym mieście.
16: To jest trzecia akcja, która się odbędzie, którą my będziemy realizowali, bo dwie jakby już zrealizowaliśmy. Tych śmieci zebraliśmy bardzo dużo, tam już nie chciałbym teraz skłamać, ale śmiecimy, unikajmy tego, butelki, plastik, który jak wiecie, no plastik no najbardziej trwały i teraz chociaż mamy te zwrotne kaucje, nie zmienia to na ten moment nic, bo jest tych śmieci bardzo dużo, plastik, szklane, alkoholowe odpady jak najbardziej właśnie są wyrzucane.
15: Mówił druh Jakub Klaban, przewodnik harcerski ZHP z Chówca Włocławek. Słuchacie raportu, kolejny rekordowy pakiet sankcji sankcji wobec Rosji, zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Liczba rosyjskich podmiotów objętych restrykcjami ma wzrosnąć aż o 1/3.
2: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
15: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 20 albo 21 stopni Celsjusza. Na niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień i możliwe są przelotne opady. W drugiej części dnia powieje silniejszy wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na obniżonym poziomie. Warunki biometeo są niekorzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: I to tyle i to już. Pięknie dziękuję za ten piękny wtorkowy ranek. Ponownie spotykamy się jutro, w środę. W samym środeczku tygodnia, punkt 6, i to już naprawdę będzie dużo bliżej weekendu. To taka dobra wiadomość. Już dziś na jutrzejszy ranek, a za chwilę Oliwia Ciszewska i równie piękne wtorkowe przedpołudnie. Piotr Kolszowski, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Wakacyjne hity, pełne słońca na antenie Radia Gra. Tak wam powiem, że przeglądam sobie teraz Instagrama, no i wpadł mi jeden z najnowszych postów Kim Kardashian. Myślę sobie, chyba nauczyła się dziewczyna, nauczyła się błędami przeszłości, ponieważ już teraz, kąpiąc się w oceanach, nie zakłada diamentowej biżuterii na uszach, na szyi. Biżuterii brak. Nie brakuje za to miłości, bo pięknie koło niej prezentuje się na zdjęciach Lewis Hamilton, kierowca Formuły 1, z którym to celebrytka już od jakiegoś czasu jest w stałym związku. No cóż, miłości gołąbeczki, a nam życzę jeszcze więcej dobrej muzyki i dobrego nastawienia na ten wtorek w dobrym rytmie, bo już za chwilę Jonathan i Liwka oraz wiele, wiele innych hitów Michiko, także przed godziną 12. A skoro już mówiliśmy o gwiazdach, to już za chwilę sprawdzimy sobie, kto z celebrytów obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Reklama.
2: Marian, co ty
1: robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w

0: szczegółach i na brw.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Płynie w nas gorąca krew, tak samo jak w zodiakalnych, ognistych lwach, o których będziemy już teraz sobie nieco więcej mówić.
1: To jest Radio Gra.
0: Bo przechodzimy do części urodzinowej naszego programu. Dzisiaj 18 dzień sierpnia, czyli dzień urodzin zodiakalnego lwa, charakteryzującego się cechami praktycznymi, ale również wrodzoną wysoką intuicją. Może być przy tym nieco nadpobudliwy, ale spokojnie, jeżeli coś mu powierzycie, to on z pewnością wykona to zadanie. No, oczywiście po swojemu, ale wykona. Kto wśród znanych ma właśnie takie cechy? Zaczynamy od polskiego podwórka. Daria Zawiałow. Piosenkarka, której myślę nie trzeba przedstawiać, autorka tekstów, kompozytorka, czyli kobieta orkiestra. Sama sobie skomponuje i sama zaśpiewa, a już niedługo także powraca na scenę z koncertami. Teraz o kolejnej silnej kobiecie, bo jest to Joanna Jędrzejczyk. Ona również obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Polska zawodniczka MMA i kickbokserka. Raczej nie chcielibyście mieć z nią konfliktu. Z kolejnych osób, które również z tym światem walk niejako nam się kojarzą, mamy Edwarda Nortona, czyli gwiazdę takiego filmowego hitu jak Fight Club. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Nasze urodzinowe odliczanie zakończymy na wokaliście brytyjsko-libańskiego pochodzenia. Chodzi o Mikę, czyli autora takiego hitu jak Relax, Take It Easy. Dużo relaksu na wtorek.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym tanio.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z Freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
10: Dzisiaj na toruńskim niebie jest sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole mogą się jeszcze w ciągu dnia przydać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna przewidywana na diś to 20 albo 21 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowany wiatr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
11: Słuchasz Radia Gra.
12: Yes! It is not that funny.
13: That's not.

0: Myślę, że takich hitów nie trzeba przedstawiać. Flashdance, What a Feeling na antenie Radia Gra. Zbliżamy się już powoli do 12, ale zanim to, jeszcze szybka informacja o tym, co się będzie działo w tym tygodniu, bo w czwartek rusza wyjątkowy, charytatywny rajd pisarzy. Mariusz Kanios, Michał Śmielak i Robert Małecki ruszają z Torunia w trzydniowy rajd. Nie po sławę, lecz po to, aby pomagać w rehabilitacji Dawida Skrzypczaka, który ucierpiał w poważnym wypadku. Już w czwartek od godziny 18 warto pojawić się pod Książnicą Kopernikańską. Tam wielka zbiórka, autorzy książki, no i puszki, nadatki oraz licytacje. Będzie to rzecz w dobrej sprawie. Potem kierunek Kutno, Piotrków Trybunalski, Kielce, a w sobotę finał w Tarnobrzegu. Jeżeli chcecie wesprzeć ich pozytywną energią, no i ich puszki nieco groszem, to spotykamy się w czwartek o 18 pod Książnicą Kopernikańską. A już za chwilę o 12 kolejne najświeższe informacje prosto z Torunia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
8: Już 12:00, pora na kolejną dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
9: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska, zapraszam. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Zakończył się remont Kresińskiego na fragmencie od Reja do Kochanowskiego na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Wymieniono nawierzchnię, ułożono nowe chodniki, wykonano odwodnienie, pojawiło się też nowe oświetlenie. Wprowadzono ruch jednokierunkowy, kierowcy mogą przemieszczać się wyłącznie w stronę Kochanowskiego. Zmieniono także organizację parkowania. Koszt inwestycji to ponad 1 000 000 zł. Zmieniamy temat. 1 września ruszy kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Czysta Wisła. To jedna z największych inicjatyw ekologicznych w kraju, obejmująca sprzątanie rzeki i jej dopływów na całej długości.
10: Serce się kraje, bo jak widzicie wszyscy, poziom wody jest niski. To z punktu widzenia przyrodniczego jest oczywiście tragedią, ale to ja zawsze staram się takie negatywne rzeczy też przekuć na może pozytywne. No jest teraz dobra okazja, żeby posprzątać tą Wisłę, nie? Bardziej wejść w ten nurt, na te brzegi i to jest też apel do wszystkich samorządowców tutaj, szczególnie w Toruniu, tą po drugiej stronie wyspę, tam przy tym hoteliku, żeby też ją posprzątać. Wiem, że tam jest taki kanał dziki, starorzecze, które można też posprzątać. No warto tutaj zebrać wszystkie siły.
9: Mówił Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik, a także twórca akcji. Słuchacie raportu, teraz najnowsze informacje dotyczące rannych w wypadku na Węgrzech. Jedna z 5 osób, które wczoraj przyleciały do Polski i trafiły do szpitali w Rzeszowie, została już wypisana do domu. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która mówiła też o procedurze sprowadzenia do Polski ciał ofiar.
11: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Wiem, że rodziny na te informacje czekają. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
9: W niedzielnym wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu w tej już drugiej części dnia. Możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni, na niebie przewaga chmur, ale pojawiają się też przejaśnienia. Deszcz także może jeszcze wystąpić, wieje umiarkowany wiatr.
8: Mam nadzieję, że kawka już za wami, bo przed nami sporo dobrego grania, przy czym warto sobie troszkę popląsać, poruszać nóżką pod biurkiem albo śmiało potańczyć i pośpiewać. A będzie do tego okazja, bo męskie granie już szykuje się w blokach startowych. Oliwia Ciszewska, zapraszam na ostatnią godzinę naszego wspólnego spotkania.

0: Madonna na antenie Radia Gra Toruń. Z takich ciekawostek dodam, że sama Madonna na Instagramie obserwowana jest przez prawie 20,5 miliona obserwujących. Tak, tak, to są takie ilości. A sama, proszę bardzo, obserwuje tylko 704 osoby. Ciekawa jestem, czy są to te same osoby, które zaprasza na swoje słynne imprezy. No, na taką być zaproszonym to naprawdę gratka. Ja was na razie zapraszam na naszą imprezę z Radiem Gra, a na niej sporo dobrych hitów pełnych słońca. Karol G pojawi się już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep.

0: Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej jechać do Gastoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.
15: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: skoro już po 12, to myślę, że wielu poleciało w stronę kuchni po jakieś drugie śniadanie, może lunchyk, a może po to, aby po prostu odpocząć i wypić kolejną kawę. Będzie też okazja do takiego duchowego odpoczynku i relaksu, ponieważ już 21 i 22 sierpnia w Toruniu 20. jubileuszowa edycja Harmonika Bridge, czyli festiwalu harmoniki ustnej w Toruniu. Będzie bluesowo, będzie nastrojowo, udział w koncertach, co ważne, jest bezpłatny, ale taką wejściówkę trzeba odebrać w kulturalnym hubie na bydgoskim Przedmieściu. Jeżeli lubicie takie dźwięki, to już teraz zachęcam, przejdźcie się na spacer na bydgoskie Przedmieście, odbierzcie swoją wejściówkę, no i czekajcie, wśród występujących m.in. Kraków Street Band, a także Nocna Zmiana Bluesa. Będzie nastrojowo już niedługo. U nas już teraz Dawid Podsiadło na Błysk.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Just the way it is, baby. Trochę zwolniliśmy tempo, ale spokojnie będziemy podkręcać, bo już za chwilę, jeszcze przed godziną 13 na 88,8 Kungs i Galaxy. Także zostańcie blisko radia i najlepiej zróbcie głośniej.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu w tej już drugiej części dnia. Możemy spodziewać się maksymalnie 21 stopni. Na niebie przewaga chmur, ale pojawiają się też przejaśnienia. Deszcz także może jeszcze wystąpić. Wieje umiarkowany wiatr.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Galaxy, tak ten utwór się nazywa i tak możemy wspólnie bawić się jeszcze przed godziną 13 w Radiu Gra. Będziemy też wspólnie czytać w Toruniu, bo już 5 września kolejna akcja Narodowego Czytania o 13 na dużej scenie Teatru Baj Pomorski czekają nas dziady Adama Mickiewicza i to w wyjątkowym wydaniu, bo gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą aktor Adam Ferency oraz toruński pisarz Robert Małecki, nasz tegoroczny laureat Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Na scenie pojawią się też aktorki i aktorzy Teatru Baj Pomorski oraz przedstawiciele władz miasta. Będzie się działo, a wstęp jest bezpłatny, trzeba tylko odebrać darmowe wejściówki w dziale organizacji widowni Teatru Baj Pomorski. Można się już po nie zgłaszać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra.
1: Sporo dobrej muzyki za nami i przed nami jeszcze sporo się będzie działo. Za chwilę toruńskie popołudnie, a ja muszę się niestety z wami pożegnać. Już do jutra. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Zostawiam was w naprawdę dobrych rękach. No i myślę, że będzie to naprawdę dobry wtorek. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie lusem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: To jest 18 dzień sierpnia w kalendarzach i 13 na zegarach w składzie Radio Gra. Czas na najnowszy raport.
14: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. 41-latek w rękach toruńskiej policji. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w sprawie narkotykowej, a w momencie zatrzymania na Podgórzu przez policjantów miał przy sobie ponad 3 kg marihuany.
15: Już kolejnego dnia podejrzany został przez policjantów doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Następnie sąd przychylił się do wniosku śledczych, stosując wobec niego 3-miesięczny tymczasowy areszt. Za to przestępstwo grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. O jej wymiarze zadecyduje sąd.
14: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej komendy. Więcej o tej sprawie piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Przy ulicy Podmurnej w Toruniu uczczono 130. rocznicę urodzin Lotte Jacobi. To światowej sławy fotografka, która urodziła się w naszym mieście. Na Starówce odsłonięto mural i ceramiczną rzeźbę.
16: Przede wszystkim chciałam, żeby była w opozycji trochę do tych portretów, które sama wykonywała, które jednak jako zdjęcia portretowe, fotografie były centralnie skierowane na widza do obiektywów. Starałem się, żeby ta postać była troszeczkę w opozycji do swoich portretów, żeby się wyróżniała. Charakterystycznej urody kobieta, moim zdaniem nie bardzo, bardzo atrakcyjna, więc też chciałem, żeby to wybrzmiało troszeczkę i żeby takie tajemniczości trochę dodało, dlatego też ta postać się patrzy w dół.
14: Mówił Jakub Machowski, autor muralu. Słuchacie raportu? Teraz ważna wiadomość dla tych, którzy wybierają się na Sycylię. Etna już się uspokoiła. W ostatnich dniach emisja pyłu wulkanicznego powodowała wielokrotne ograniczenia ruchu lotniczego.
17: Skończyła się aktywność już na szczęście nie w tej chwili. Lotnisko jest otwarte, nie wyrzuca w siebie kurzu, ale jest dalej aktywność, tak zwana aktywność poboczna, czyli płynie sobie lawa.
14: Mówiła Natalia Guziuk, polska przewodniczka mieszkająca na Sycylii. Dzisiaj w Toruniu sporo chmur, chociaż co jakiś czas pojawiają się przejaśnienia. Parasole mogą się jeszcze przydać, a jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę na dzisiaj, to termometry wskażą do 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na obniżonym poziomie.
13: Wtorkowe popołudnie, chwila po 13 na zegarach. Dzień dobry, pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas. Ludzi pracy, po pracy, tych, którzy a być może gdzieś jeszcze podczas urlopów, podróży lub też no, domowych obowiązków. Jesteśmy z wami, dodając mocy na to popołudnie z hitami pełnymi słońca. Zaczniemy od wspólnego pośpiewania. Lady Punk, zostawcie Titanica na początek. Marcin Miśniewski, witajcie.

Call Me Maybe w Radio Gra. Mamy nowy mural, panie panowie, w Toruniu, Lotte Jacobi. Do tego tematu wrócimy, no bo przecież jutro też wyjątkowa prezentacja zdjęć słynnej fotograf z lat 20-30 ubiegłego wieku. Będziemy też mówili o tym, że za chwilę wystartuje turniej siatkówki plażowej w Toruniu, czyli Anielska Plaża z meczem gwiazd. Będzie też coś o UMK u nas. Poza tym, jako że wakacje trwają, więc będziemy mieli dla was kilka kolejnych propozycji. Od chociażby night skating, czy też dzień sportu na Skarpie, to w najbliższą niedzielę. Tam też was będziemy zabierali. No i gramy dobrze. Felix Jen za chwilę, będzie też Modern Talking.

Yamaha, Yamaso, dyskoteka lat 80. się niektórym przypomniała, albo wczesne 90. A i owszem, panowie, za nami, a przed nami za chwilę How Does It Feel? Numer, który powraca w odświeżonej wersji, będą też bratanki. Pozdrawiam tych, którzy na RODOS, na grudkach działkowych, chillują, odpoczywają, być może urlopują. Na budowach was też pozdrawiamy, bo wiem, że też jesteśmy tam słyszalni. O, na ryneczku niejednym, Manhattan, pozdrawiamy. Jesteśmy tam podobno z wami. A i przy Chełmińskiej też nas słychać, jak i gdziekolwiek indziej. W domu, w pracy, w samochodzie, w pracy zwłaszcza, polecamy do dobrej kawy zrobić głośniej, radio gra. No i lecimy.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
9: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Dzisiaj w Toruniu sporo chmur, chociaż co jakiś czas pojawiają się przejaśnienia. Parasole mogą się jeszcze przydać, a jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę na dzisiaj, to termometry wskażą do 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na obniżonym poziomie.

przyjemnie płynie ten numer. Kacje Gabriela, dziewczyny dają radę. Jeszcze nie głosowaliście na zielony ogródek miasta Torunia i Starówki Toruńskiej? No to proszę bardzo, trzeba to zrobić. Nadrabiamy zaległości gra.fm. Na telefonie można, w komputerze można kliknąć odpalić nasz portal. No i wybrać jeden z najpiękniejszych ogródków. Mamy już finalistów, na których można głosować jeszcze przez kilkanaście dni do 28 sierpnia. Panie, panowie, drodzy torunianie, słuchacze Radia Gra. Kliknijcie, wybierzcie miejsce, w którym spędza wam się czas na Starówce najlepiej i w którym jest najbardziej zielono.

0: słońca.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Mamy 14 na zegarze. Toruńskie popołudnie. Mamy też dla Was najnowsze newsy z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
4: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Za nami kolejna akcja toruńskiej policji pod hasłem Trzeźwa Autostrada, podczas której zatrzymano wczoraj aż 7 kierujących, którzy prowadzili po alkoholu. Wszyscy stracili prawa jazdy. Ogólnie w ramach działań skontrolowano prawie 1600 osób. Teraz wracamy do tematu akcji Czysta Wisła. To jedna z największych inicjatyw ekologicznych w Polsce i obejmuje sprzątanie tej rzeki oraz jej dopływów na całej długości od Baraniej Góry po Bałtyk. Start tegorocznych działań już 1 września. Każdy, kto chce, może się zaangażować i wziąć udział.
5: To jest akcja, która ma na celu zmienianie świadomości i nawyków nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy konsumentami i to my jesteśmy źródłem zanieczyszczenia plastikiem środowiska i my możemy być rozwiązaniem tego problemu. Ważne, żebyśmy sobie to uświadomili i ważne, żebyśmy się nauczyli, jak mniej plastiku zużywać. Każde takie spotkanie ludzi nad rzeką jest pretekstem do tego, żeby na ten temat po prostu porozmawiać. Więc zachęcamy do tego, żeby ludzie zbierali się w takie małe grupki znajomych, szli nad rzekę, miło spędzali czas, a przy okazji zrobili coś dobrego.
4: Mówił Przemysław Przybylski, współorganizator akcji.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Kilkanaście groszy więcej zapłacimy jutro za tankowanie. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny. Jakie stawki zobaczymy w środę na pylonach?
7: Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 46 groszy. To o 5 groszy więcej niż dziś. Z kolei o 10 groszy w górę idzie stawka za olej napędowy do 7 zł 37 groszy. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy, a kolejne dni raczej przyniosą dalsze zmiany na niekorzyść tankujących.
4: To był Igor Skrzypek. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Nadal na niebie sporo chmur, ale pojawiają się też przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Parasole warto mieć pod ręką.
3: Skoro wiemy wszystko, albo prawie wszystko po naszych wiadomościach, to teraz zapraszam na strefę muzycznego relaksu. Na początek bardzo plażowy i wakacyjny nowy David Guetta, Run Run River, a później gość, który odwiedził w ostatni weekend nasz kraj, Robbie Williams i Supreme. Gramy wam hity pełne słońca. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: Sunshine Reggae. Patrzę, szukam w tych prognozach długoterminowych dla Torunia powrotu jeszcze lata na końcówce wakacji. No, początek tego tygodnia taki niemrawy, 20-21 stopni dziś i jutro, ale końcówka już całkiem niezła, 24, 5, a może i 6 stopni nawet w piątek możemy zobaczyć na termometrach w naszym mieście. No więc to dobra informacja. W przyszłym tygodniu natomiast w okolicach 22-23 stopni będą kręciły się wyniki na subkontynencie w Toruniu i w naszym regionie. Słońce i deszcz tak naprzemiennie, chociaż tego deszczu jakoś spektakularnie dużo nie będzie. No może poza niedzielą, bo teraz wiele wskazuje na to, że to właśnie niedziela będzie tym najtrudniejszym dniem, jeżeli chodzi o kolejny weekend w Toruniu. O, tyle jeżeli chodzi o prognozy i powrót lata. Czy się doczekamy? Pytanie póki co jeszcze bez odpowiedzi.
1: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł.

0: 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.

0: drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od niedzielnego dnia sportu. To Orlik na toruńskiej Skarpie, przy basenach letnich. Tam też od 10:00 sporo animacji, zabawy. O, specjalny dmuchany eliminator, na którym każdy będzie mógł się sprawdzić. Do tego ekipa z Jojo Animacje będzie to wszystko koordynowała. Dużo akcentów sportowych. Wpadajcie od 10:00, wstęp oczywiście darmowy. Rolkowisko tuż nieopodal od godziny 10:00. Darmowa jazda na rolkach. Nauka jazdy przede wszystkim, plus triki, pokazy specjalne od 10:00 na rolkowisku na Skarpie tuż przy basenach. Również gorąco wam polecamy to wydarzenie. Zaglądamy do toruńskich Jordanek, bo to jest miejsce, w którym między innymi już 22 sierpnia za 4 dni usłyszymy musicalowe melodie prosto z Broadwayu. 30. Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura zaprasza na projekt Musical Melodies.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: James Blunt na popołudnie daje radę.
1: A jeszcze przed 15 w Radiogra powiem wam o sukcesie Toruńskiego Uniwersytetu, który trafił do rankingu najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Szczegóły niebawem.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałem studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Już 22 sierpnia do Żynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie do Żynkowi.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian. Nadal na niebie sporo chmur, ale pojawiają się też przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Parasole warto mieć pod ręką.

0: gościa.
1: Ten gość nazywa się Sobel. W Radiu Grad to są hity pełne słońca. Teraz będziemy się chwalić, a w zasadzie powody do chwalenia ma nasz toruński uniwersytet. Otóż uczelnia z naszego miasta znalazła się po raz kolejny w zestawieniu 1000 najlepszych uczelni na świecie według prestiżowego rankingu Academic Ranking of World Universities 2026. Co oznacza, że mówiąc wprost, mamy jedną z najlepszych szkół wyższych na całym świecie. W tym rankingu najwyżej spośród polskich uczelni uplasowały się Uniwersytet Warszawski, Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. My też mamy swoje powody do świętowania. O czym piszemy? Na Gra FM.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami! Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: O 15 mamy dla Was newsy z kraju, ze świata. Po raz ostatni też sprawdzamy, czym żyje Toruń i region. Czas na raport.
11: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek dobre informacje dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Krasińskiego na odcinku od Reja do Kochanowskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Wymieniono nawierzchnię, ułożono nowe chodniki, wykonano odwodnienie, pojawiło się też nowe oświetlenie. Wprowadzono ruch jednokierunkowy na tym fragmencie. Kierowcy mogą przemieszczać się wyłącznie w stronę Kochanowskiego. Zmieniono też organizację parkowania, a koszt tej inwestycji to ponad milion złotych. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na toruńską Starówkę. Tam wczoraj uczczono 130. rocznicę urodzin Lotte Jacobi. To światowej sławy fotografka, która urodziła się właśnie w naszym mieście. Odsłonięto mural i ceramiczną rzeźbę.
12: Uważałem, że jest to chyba jedno z lepszych zdjęć portretowych, które dostałem, aby zaprojektować i wykonać tą postać. A poza tym stwierdziłem, że będzie nawiązywała swoją osobą, że w tymże stroju będzie nawiązywała do Galerii Mieszczan Toruńskich.
11: Mówił Dariusz Przewięźlikowski, autor rzeźby. Po więcej informacji na ten temat odsyłamy Was na naszą stronę internetową gra.fm. Słuchacie raportu? Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie rozpoczął kontrolę w firmie przewozowej po wypadku na Węgrzech. Taka kontrola została zlecona w trybie pilnym. Sprawdzony ma być czas pracy kierowców w czasie ostatniego roku oraz stan techniczny pojazdów. Dochodzenie w sprawie tragedii na Węgrzech prowadzi też prokuratura w Krośnie.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Już od najbliższego piątku Toruń stanie się stolicą siatkówki plażowej. Na Błoniach Nadwiślańskich rusza kolejna edycja Anielskiej Plaży. Trzydniowego wydarzenia sportowego, podczas którego rozegrany zostanie trzygwiazdkowy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Seniorów. Na kibiców czekają także turnieje amatorskie, mecz gwiazd i rodzinny piknik. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. A co słychać w ekipie Cuk Aniołów Toruń? Siatkarze przygotowują się do sezonu pod pod czujnym okiem drugiego trenera Łukasza Detmera. Przypomnijmy, że pierwszy szkoleniowiec Marcin Kryś jest obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Słowacji, gdzie pełni rolę asystenta trenera Michala Masnego. Start sezonu 26 września. Na początku nasi siatkarze zmierzą się na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: To przeważnie pochmurny dzień w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia, a przewidywana maksymalna temperatura to 21 stopni. Parasole mogą się jeszcze przydać. Jutro w Toruniu też może popadać, ale będzie cieplej, maksymalnie do 22 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Jako że początki też są ważne, zaczynamy od klasyki, czyli Elton John. Za chwilę na dobry początek, a później podkręcimy tempo. Swedish House Mafia. Marcin Wisiewski, popołudniowy dzień dobry, po 15:00, kto rano wstaje, ten, no na przykład właśnie kończy pracę. Trochę zazdroszczę, ale są też ci, którzy dzielnie walczą, więc jesteśmy z wami. U mnie dobra kawka, polecam, może być herbata. Albo łyk wody dla ochłody też się przyda. No i zróbcie głośniej, gramy.

Radio Gra. Hity pełne słońca. Słońca.

0: Dalej Deepak w Radiu Gramy. Zapraszamy Was na anielską plażę pod naszym radiowym patronatem. Od 21 do 23 sierpnia na Błoniach Nadwiślańskich będą rywalizowali siatkarze. Turniej mężczyzn w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski, więc są poważni gracze, zjadą do Torunia. Eliminacje już w piątek od godziny 9, otwarcie o 19, no i mecz gwiazd o 19.15 w piątek. W sobotę turniej główny, 16 par wystąpi w tym turnieju, no i amatorski turniej kobiet oraz nocny turniej mixtów o godzinie 22. W fajnych okolicznościach będzie można to wszystko poglądać. W niedzielę faza pucharowa od 10, no i finały zakończone po godzinie 14. Do tego piknik rodzinny, atrakcje, no i darmowy wstęp. Trzeba być. Polecamy. Piszemy też o tym na Grefem.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Centrum Akwarystyki Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się!

0: już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: To na muzyczną niepogodę, taka dawka muzycznego słońca od Bryski, bo to słońce raz jest, raz się chowa za chmurami. A propos meteo, szczegóły informacji pogodowych za chwilę. U nas jeszcze przed godziną 16 też będzie o policyjnej akcji, w ramach której była badana trzeźwość. No a statystyka może przerażać. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duosapoli dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duosapoli. Smak, który pokochasz.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
12: To przeważnie pochmurny dzień w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia, a przewidywana maksymalna temperatura to 21 stopni. Parasole mogą się jeszcze przydać. Jutro w Toruniu też może popadać, ale będzie cieplej, maksymalnie do 22 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Piątkowy w Obołnie. W 2 godziny policjanci z drogówki przebadali aż 1051 kierujących w szybkiej akcji, w której to sprawdzona była trzeźwość na drogach, trzeźwe popołudnie. No i niestety statystyka jest przerażająca. Na początku długiego weekendu w naszym mieście, w regionie w zasadzie, uwaga, aż 11 osób w te 2 godziny zostało złapanych na jeździe na podwójnym gazie pod wpływem alkoholu. W wyniku tejże akcji 3 kierowców odpowie za przestępstwo, ponieważ poziom alkoholu w ich organizmach przekroczył dopuszczalny limit. Pozostali będą oczywiście także pociągnięci do odpowiedzialności. Piszemy o tym na gra.fm, ale włos się jeszcze, trzeba przyznać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: BMW Empower Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia, Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: I to już 16, drodzy Toruniania. To oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
13: Kolejne osoby, które zostały ranne w niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie M3, zostaną dziś wypisane z miejscowych szpitali, ustalił nasz specjalny wysłannik. Przed placówką w Egerze jest Paweł Konieczny. Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja w tym szpitalu?
14: Tu wciąż hospitalizowanych jest 6 osób, większość na ortopedii i traumatologii. Dziś na oddział intensywnej terapii trafiła jedna polska pacjentka. Jej mąż z kolei otrzymał wypis. Przy rodzicach czuwa pani Karolina, która dziś od rana nie mogła doprosić się pod numerem alarmowym polskiej ambasady informacji o możliwości przetransportowania rodziców do kraju.
15: Od pani, która odebrała telefon, dostałam informację, że zajmuje się tym ubezpieczyciel, samolot, który był organizowany, odleciał wczoraj, a resztę proszę ogarniać sobie z ubezpieczycielem. Ja pytałam ją o to kilka razy, czy ona na pewno mówi mi prawdziwe informacje, bo w mediach jest cokolwiek innego podawanego. Ona mi powiedziała, że tak, że mam się kontaktować z ubezpieczycielem.
14: Zweryfikowaliśmy to jeszcze wspólnie telefonem do ambasady i usłyszeliśmy, że tu, cytat, te decyzje nie były wtedy podjęte, trwają ustalenia. Jak udało mi się dowiedzieć, do węgierskich szpitali przyjadą dziś przedstawiciele zespołu pomocy humanitarno-medycznej, którzy będą organizować kolejne transporty osób rannych. Sprzed szpitala w Egerze, Paweł Konieczny.
13: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ten 71-latek posiadał w Polsce status uchodźcy, ustalił nasz reporter. Michał Radkowski, dzień dobry.
11: Witam, dzień dobry.
13: Michale, znane są przyczyny jego śmierci?
11: Te wciąż ustalają śledczy. Oględziny nieprzerwanie trwają od pierwszej w nocy.
16: Wstępne ustalenia prokuratury, jak i policji nie wskazują na to, by do zgonu tego mężczyzny przyczyniły się jakiekolwiek osoby poprzez swoje działanie bądź zaniechanie. Natomiast planowane jest dziś w godzinach popołudniowych wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 155. To jest w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci.
11: Powiedział mi przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny oraz badania toksykologiczne. Informacje o śmierci opozycjonisty przekazał policji współlokator, który wrócił wczoraj z zagranicy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
17: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez zmian. Możliwe są jeszcze przelotne opady. W nocy temperatura spadnie do 11 albo 12 stopni. Raczej nie powinniśmy spodziewać się deszczu. Natomiast jutro w ciągu dnia parasole mogą się przydać, a na termometrach do 22 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
12: I to już chwila po czwartej na zegarach, co widać także na toruńskich ulicach, bo są miejsca, gdzie trzeba dzwonić, są miejsca, gdzie się na chwilę trzeba zatrzymać, są też takie, gdzie nawet swobodnie się można poruszać. Kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy z wami w domu, w pracy, no i w samochodzie zapewne. Na początek Michiko i CIA, tu też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: Budżet Obywatelski Miasta Torunia, taka bardzo fajna instytucja, w której to sami sobie wymyślamy projekty, później nakłaniamy do głosowania na nie innych mieszkańców naszego miasta, no a gdy zostaną wybrane, będzie szansa na ich realizację w tym roku, aż za prawie 11 milionów, dokładnie 10,8 miliona złotych powędruje na projekty, które zostaną wybrane we wrześniu w głosowaniu w naszym mieście. Przypomnę, że to głosowanie rozpocznie się 7 i potrwa do 20 września. 130 projektów trafiło na listę do głosowania, więc to także bardzo poważny wynik. Bez względu na wiek, każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 3 głosy na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Na liście znalazło się też 36 projektów ogólnomiejskich, no i 94 lokalne, już tak rozbijając tą 130, jeżeli chodzi o szczegóły. A w poprzednim głosowaniu udział wzięło prawie 11 tysięcy mieszkańców. No to mam nadzieję, że w tym roku rekord sprzed 2 lat, który wyniósł 14 tysięcy osób, zostanie pobity, na co liczymy. O projekcie obywatelskim, budżecie piszemy na Gra FM.
1: Reklama.
2: Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na 3. edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Już 22 sierpnia Dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. Luminatoruń.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz. Kupuj.
2: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Z każdym kolejnym dniem w Toruniu będziemy zbliżali się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie. Po pierwsze, Festiwal Lada 4-5 września. Bracia Kacperczyk, zespół Koma czy też Myslowic zagrają w Toruniu. A jeszcze wcześniej, po 30 na koniec wakacji, Copernicus Air Show pod naszym radiowym patronatem. Wielkie święto na bulwarach. Będziemy mogli zobaczyć najlepszych lotników w akcji w Toruniu. W zasadzie przez całe popołudnie i wieczór. A w najbliższy piąteczek w Toruniu dziać się będzie, po pierwsze, Toruń Summertime, impreza na basenach letnich, plenerowych na Skarpie. Jest szansa, że pogoda też dopisze. Warto wpaść, aby ponurkować, popływać, poszaleć w kuli zorbingowej. Polecamy, wstęp jest darmowy. To od godziny 15, a od 20 przez Toruń przyjedzie kolejny night skating, czyli rolkarze opanują miasto spod Toruń Plaza. To w piątek o 20.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: To jest Chloe Dom w Radiu Gram. Za chwilę u nas info o pogodzie, a przed godziną 17 będzie o sukcesie pewnego bardzo młodego żużlowca z Torunia, który właśnie przywiózł medal Mistrzostw Świata do naszego miasta. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: BMW Empower Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
6: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
7: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
1: Po reklamie.
13: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez zmian. Możliwe są jeszcze przelotne opady. W nocy temperatura spadnie do 11 albo 12 stopni. Raczej nie powinniśmy spodziewać się deszczu. Natomiast jutro w ciągu dnia parasole mogą się przydać, a na termometrach do 22 kresek.
4: To jest Radio Gra.

0: Sobr Radio gra. Samin Turowski, to nazwisko być może jeszcze niewiele mówi nam, kibicom Żużla, ale warto je zapamiętać, bo to młody rajder, żużlowiec z naszego miasta, który właśnie przywiózł tytuł wicemistrza świata w klasie 125 cm do Torunia. Jak napisał na swoich social mediach, to ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim symbol wspólnej pracy, wspólnej z trenerami. Marcinem Kowalikiem, Janem Ząbikiem i Karolem Ząbikiem, którym młody żużlowiec dziękuje. No oczywiście podczas tych mistrzostw świata reprezentował barwy klubu sportowego Toruń. Sawin, gratulacje dla ciebie. No i coś czuję, że to dopiero fajny początek tej przygody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Już 22 sierpnia Bożenki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw.

0: wartych promocją, a trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Po reklamie.
11: Mamy piątą, sprawdzamy więc, z czym żyje kraj i świat. Czas na serwis informacyjny w Radiu Gra.
12: W północnej części kraju trwają ćwiczenia lotnictwa NATO. Od kilku godzin nad Polską można zauważyć dużą aktywność sojuszniczego lotnictwa. Na linii Kacper Wróblewski, witamy. Kacprze, kontaktowałeś się z dowódcem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Tak. Co usłyszałeś?
13: A te ćwiczenia były zaplanowane od jakiegoś czasu, więc aktywność lotnictwa nie jest powodem do niepokoju. Samoloty od kilku godzin krążą nad województwami pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, a także części kujawsko-pomorskiego. Jedna z maszyn okrąża także obwód kaliningradzki, przelatując nad Bałtykiem, Litwą i północną Polską. Jak widać na radarach, nad polskim niebem widoczne są tankowce. To oznacza, że w niektórych rejonach trzeba spodziewać się także myśliwców. Jak uspokaja wojsko, to są tylko ćwiczenia.
12: Zakaz kąpieli obowiązuje na ponad 40 kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim. Służby apelują, aby nie wchodzić do wody. Aktualnej sytuacji nad Bałtykiem przygląda się Anna Pałamar.
14: Zakaz kąpieli obowiązuje przede wszystkim z powodu wysokich fal, czyli takich powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. w Dąbkach, Chłopach, Darłówku, Gąskach, Międzywodziu i Mrzeżynie. Służby apelują, aby tych zakazów kąpieli nie ignorować. Jak informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, wczoraj w Bałtyku w rejonie Darłówka topiły się 2 osoby. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować 53-letniego mężczyzny. 46-letnią kobietę zabrano śmigłowcem do szpitala w Koszalinie.
12: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę spłonął tam drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też 2 budynki znajdujące się w pobliżu. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja był jednym z najcenniejszych przykładów dawnej architektury sakralnej, prezentowanych w skansenie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: 11 albo 12 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Raczej nie powinno padać, ale jutro w ciągu dnia parasole znowu mogą się przydać. Na termometrach będzie maksymalnie do 22 stopni, powieje umiarkowany wiatr.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. We'll be right back.
11: Kto skończył pracę, kto jeszcze w ramach obowiązków dnia codziennego, na przykład na shoppingu, gdzieś na zakupach lub też w innym miejscu, gorąco was pozdrawiamy. My zbijamy piątkę po piątej, grając Shaki Stevensa na dobry początek tej godziny. Marcin Wisiewski, ponownie dzień dobry, witajcie.

No i proszę, jak się miło zrobiło dzięki The Calls w Radiu Gra. Miło też będzie w najbliższy weekend u nas w Toruniu, bo w piątek przecież rozpocznie się kolejna edycja Anielskiej Plaży na Błoniach Nadwiślańskich. Myślę, że wszyscy miłośnicy siatkówki, ci, którzy lubią kibicować, powinni się tam pojawić. Eliminacje zaczną się już w piątek o 9:00. No nie wiem, jak Roxy sobie radzi z siatkówką, ale na scenie z mikrofonem, no to trzeba przyznać, jest rewelacyjna. Posłuchamy jej za chwilę w Radiu Gra.

0: Michael Patrick Kelly w Radiu gra dość regularnie, występuje w Polsce, w tym roku też był. No teraz pewnie zrobił sobie wakacje, jeszcze niecałe 2 tygodnie, także jeżeli mieliście coś fajnego w planach do zrobienia, jakiś wyjazd, to już lepiej tego nie odkładać na później, no bo możecie nie zdążyć przed rokiem szkolnym. My na pewno zdążymy jeszcze zagrać Bausę, najnowsza Iwona przed nami, a później jeszcze będzie Red Box w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bibrexa, David Guetta, czuć wakacje w tym numerze. Czy w pogodzie też się będzie czuć w najbliższych dniach? O tym za chwilę w Radiu Gra, a później przypomnimy sobie numer, no właściwie dobry na każdą pogodę, to będzie Gazebo.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
12: W nocy w Toruniu ma być maksymalnie do 12 stopni Celsjusza. Raczej nie ma padać, ale jutro w ciągu dnia już tak. Na niebie podobnie jak dzisiaj sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
13: To jest Radio Gra.

0: jak się można pokołysać przy tym? Kołysanka i subtoastik. I już prawie 19, no to mam nadzieję, że wszelkie obowiązki tego dnia macie już za sobą i teraz już tylko relaks, ale jeśli jesteście na drugiej zmianie, to mam tu dla was przygotowaną taką muzykę, która doda wam mocy, energii. Za chwilę David Guetta za Lokiem i później jeszcze Ina.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu. Ulica Szosa Chełmińska 214.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.

potrafili tańczyć jak Shakira, to bary w klubach by nie zarabiały, bo wszyscy byliby na parkiecie. Nie byłoby tego podpierania ścian i obcinania. No ale to już bardziej weekendowe klimaty, a my tu przecież dopiero wtorek mamy. Niby dopiero, ale przy okazji już 18 sierpnia. Widok takiej osiemnastki nie cieszy chyba żadnego ucznia. To już spieszę z dobrymi informacjami do kolejnych wakacji, tylko 311 dni. No ale na razie cieszymy się tymi tegorocznymi. Cieszymy się też taką muzyką Franz Gall przed nami i później jeszcze Virgin w Radio Gra.

pamiętacie Doddę w tej odsłonie, ale to było dawno. Chociaż ten numer dalej ma mocny rockowy pazur, daje radę cały czas. Ciekawe, czy studenci dadzą radę u nas w Toruniu w kolejnym roku akademickim, to znaczy na uczelni będzie dobrze, jestem pewien, ale chodzi mi o te koszty stacji, bo tu ceny cały czas rosną. No nic dziwnego, skoro wszystkie opłaty też idą w górę, tylko co z tego, jak u studenta niezmiennie krucho z kasą, no będzie trzeba z czegoś zrezygnować, może z imprez? Taki żart oczywiście, no jak przetrwać bez tego studia? To w temacie imprez za chwilę będę miał dla was w Radiu Gra coś dobrego, to będzie szał.

0: Depeche Mode w radiu gra ze swoich najpiękniejszych lat, z czasów, kiedy jeszcze u nas korków nie było na drogach. No a wiadomo, że do tego dochodzą różne inne utrudnienia. Przypominam przy okazji, że na Skarpie w Toruniu trwa remont torowiska tramwajowego, stąd zmiany w organizacji ruchu na ulicy Konstytucji 3 Maja i utrudnienia mają potrwać jeszcze tydzień. To teraz dla zmotoryzowanych mam coś w trasę, żeby się przyjemniej jechało. Nowy Kaigo w radiu gra.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: łącznik sprzątania. Dawid Podsiadło w Radiu Gra. No będzie czas na porządki domowe, a teraz korzystajmy z resztek wakacji. No właśnie, wakacje to pewnie niezłe porządki w portfelu zrobiły. Od razu jest więcej miejsca. No to życzę wszystkim, żeby to wolne miejsce po wakacjach było czym zapełnić. A czym, kim zapełnimy najbliższe minuty w Radiu Gra? Już mówię, będzie Eye of the Tiger i później jeszcze Mossy Man.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: kiedyś nagrywała grupa Ultravox. To były czasy, kiedy nie trzeba było maksymalnych cen na paliwo ustalać. A jak z tymi cenami będzie jutro? W środę 95, 6 zł 46 groszy, olej napędowy 7 zł 47. No, rowerem o tej porze roku jednak jeździ się przyjemniej. Jeżeli chodzi o muzyczne przyjemności, to za chwilę w radiu gra Shakira, a później jeszcze będę miał dla was Roxette.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Leroy wałkujemy temat fart. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

jest Muza w trasę, Rockset w Radiu Gra. Robert Bojański, dzień dobry, dobry wieczór ponownie. Zapraszam na kolejne dwie godziny i już mówię, co mam dla was. Ewelina Lisowska teraz zaśpiewa, a później jeszcze będzie wakacyjna Luna i Queen.

Zombie, Black and White. No i to mi właśnie przypomniało o tym, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Fotografii, a przecież kiedyś była ona wyłącznie Black and White. Nikt się nie spodziewał, że klisza zostanie zastąpiona smartfonem. Chociaż te zdjęcia to się kiedyś jakoś tak bardziej ceniło, no bo dziś robimy ich tyle, że często nie pamięta się o takich zrobionych pół roku temu, chyba że jest to zdjęcie, na którym pierwszy plan zajmuje nasz samochód z widoczną rejestracją i podaną prędkością. Bezpiecznej drogi wszystkim w trasie życzę, no i dorzucam teraz Time Impact.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: No i płyną kolejne minuty wtorkowego wieczoru. Justin Timberlake, ale dalej też będzie fajnie. Abba teraz, a później jeszcze Pink i Anima też się pojawi.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.

DJ Antoine, Saint-Tropez. No samochodem do Saint-Tropez to prawie 1900 km od nas, jakieś 22 godziny jazdy. Nawet nie chcę przeliczać tego na paliwo, ile to by było. No ale myślę, że za kurs w jedną stronę to można by było spędzić gdzieś w Polsce tydzień, miło. No ale też szacunek dla tych, którzy stawiają na piesze wędrówki na własnych nogach. No to dla was nogi teraz w Radiu Gra.

jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.